0: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let.
2: Dámy tu mano! I venga con